Gotów li si za dwa dni čistá energia? Spice Music Festival 2026. Súčasťou tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I ešte Ruslana. The Underdog.